0: udział w tego typu imprezach za bardzo pożyteczny.
1: Polska jest to...
2: Ja nie
0: To jest też nowy program.